Sarou Filipku z rodňa z Marule Čavenge. Eház jevent, barosil. Andro pager do kerpašo boutačon pančavore prelende čačingir de gadora. Erozalengeri dajtovlas kašta Andreš Pareta o ilula paločave du kalas. Adadives čale čapuvali loneha, ale solen dala tajsa. Ecikni Marinka la roza kependia. Mamo, neman peki puvalori, som bokali. Eroza duka de jileha ilias la Marinka Andre Angali u Andro kanorola kependia. Marinko, adadives man nane peki puvali, ale tajsa džava palokera ta anava tuke baro kotor maro mištes? U akana te džalte sovel Androsovi ben bistereha prebok. Erozala todjate sovel, aki je rati peske pašlile te okola čavore. Erozalen učardja puranja dekaha a bešťa peske prelavkica kijobov a za gondolindja spes. Katar lela tajsala Marinka kemaro. Pirel palogava ker kerestar a traden lavri o gore na kamen ani puvaljori dedel. Eduk čingerela zlake o ilo. O Filipos avlja Andres Fadimen pro kakalos a šilleha izdravlas, geljaski obov a tačar djalajske ovasta. Eroza dikljas pro Filipos apučlja, ta so dinja tud miri pen kečenj. O Filipos koljaha zavičinja. Tiri pen kodi kaliri konji, čahija ba palo aj soji geljom. Se ojtelal peste halas. Holjatar zgritin las le dandenca. Eroza pendja. Ej, Filip, te duke pes kamelas butite kerel, na kampela zamenge kečenja te kidel, ali tuke pes na kamel butite kerel, tuke nane paro hojo čave bokaljon. O Filipos holjaha zvičinja pre Roza. Rozo, dilinja ijal? Pali tut handjole čip. Tu na dike soj sako divez obdžavogav, ale gorendar pučav čilenge na kampel vare sohate pomožinel, a bo jano zavrite čivel. Imar tuke pendjom kecivar hojo gore na kamen buti tedel. A čidja spes prelao kica kaj ešeb bešela ze Roza. La Roza keo apsa začarde omuj. A soaka na keraha sodaha lečaven techal, ha? O Filipos bešel dikel pročave, te pre Roza u Andro jaka leske labon duka de apsa. E jak Andro bol mundra lilas, a obol šiljaljol a u Filipos prelavkica šilestar izdral. E Roza pašliljaski jo čave. To sara o Filipos uščiljas sarc pagerdo, bokalo a dadives geljas buti terodel Andro foros. Je paš foros pirdja upre, ale pali zhiaba butina chudňa. Preraťate avlas kere, geljas Andro ker a dikel pre špareta e píri, dikel Andre píri pchuvale loneha. Levasteha chudelas obchuvale a chalas mištez na taštiljas. U Andre oda avlas e Roza. Dňas pro Filipos avrio jaka o lestar pučljas. Filip, keď si rodňal? O Filipos nakhaďa e pchuvali a penia. Rozo preáč, na dikes ho imar palopindre te leperav. E Roza chudňa ste rovel te pagerelo vasta. Soske ma nodel marťa kaj se bibach tale romeha. A me go dale sle čavenge, andalo muj, so me avri mangav. E Roza chudňa te rovel te pagerelo vasta. Soske ma nodel marťa kaj se bibach tale romeha. A me go dale zle čavenge, andalo muj some avri mangav. O jaga tinlas až oker izdralas. O Filipos ačelas sa te uľaha z barestar. O ilo les dukal ho i leske Eroza napačal. Se o čave hin tiž leskere, leskere ratestar, leskere kokalostar. Rozcholi sa liljas, haznias ovast, aj síle kampelas te demel hojman zamerlas, ale na ovast leske peľas tele na štile a demel, so oj gilkerel oe čaven.
ovla rosa rado dikelas, ohini leskero lilo leskero dživipen. Ale važo da, hoj ovnašti rakel buti, hojo čave bokalion, rozpelja z leskero kamlipen. Ach, de vlasoske hino aj sobi bachtalo. Androjaka leske labona zo apsa a o kirlo leske avli šutilas. O Filipos mek buter dive sa rodela z buti, ale nisavi na arakljas. La rozake imar nakamljas projaka te avil. Gelja z Andre Korčma bešljaki o kerado bou a dikelas pro gore sar pijene lovina te tardi, emol, sar pijeno pipi a ovča avke znakavelas pro čučes. Kajle zvareso o gore te den chudňa zlenge te vakerel sa vo vhino zoralo murš, keď si zorale muršen predstavka toďa tele. Pasin las pezle medvedziha, andro cirkusis a nikoleske tele na toďa čaov. O gore asana zle Filipostar, čuša goškernas, ale denas les elovina sona dopienas. Te tardi mol les denas, te doha noci z Andri Leskeri pípa so peske korkoro čika tar kerdia. Andale korčma džalas kere sar o kačmaris e korčma Andre pandenas. E roza te očave imar sovnas. Jekva račate avljas Andre korčma o nekbar valeder chuj o jurčus, sar kavke zo Filipos vakerlas rozcholi sa liljas. Le Filipos predikljas šerestar kio pindre, a sardikljas hoj o. Hoj o Filipos, hino, e cipa te o kokalos, o muj šargo, jaka Andre pele, džanelas hoj napriek helela važo dale Filiposke pendja. Džanav hoj zoralo murš sal, ale čatut ašares. Šun, te sal aj so zoralo, davat te anel jek baro gono div, a teoda gono hazdeha odživela týro. Mištes? Le Filipos razindia ošil. Avľa peske dykľa zlebo kale čaven. Tela roza androjaka sarteleske zalabine haz očerchenia. Labo katar leske androjaka šitin mnohaz ale pendia hazdava. Ochuľaj byčadia le žolgas ochulaj byčadiale solgas vašo dživ. Andre Korčma o gore vyčinenas jek angle avreste vazdela. Aver vyčinenas hoj na azdela. O karčmaris kamľate te kerel o karčmaris kamľaste za kerel ta za vyčindia. Teo Filipos o gono vazdela ta mepotina viek litra. Te aver vyčinenas teme počinava litra. O solgas iljas odživso anđas, te čidjas leske maškare korčma. O Filipos dikel progono. De vlorea vas dava, na vas dava. O ilo andre leste izdralas. O hulaj zvičinja, ta so Filip, hazdena. O Filipos banđilja, chudňa zo gono o pindre, te leste izdranas o jaka leske avna zavri, až pročekat sar vazdel avke vazdel. Začinja o danda a vazdňa. O gore sa ve kelde avri vičine nas. Amen keldžam avri o Filipos vazdňa. O gono peľas prepuv, pro gono peľas teo Filipos. Andalo muj leske čuľola spoloke skalorat. Čindilia leske le lileske riblana. Eha zmúlo. Hiaba erov za rovlas a palo šero peske čingerlas obala.